Anything. Atefona sivelo kopes, refefo sati vatas, brana kufelo optimo, asedakwa, alesemai, eratie, wasedania, asedakwa, naya dimawo, yenisya.